0: радио «Рація». «Рація».
1: Пункт прийому громадян польського Абдусміна у Білостоку може перетворитися у сталое представництво. Про гэта йшла гаворка під час зустрічі на юридичному факультеті університету у Білостоку. Сьогодні пункт працює у формі виязних дежурств у супрацовників бюро уповноваженого по правах чоловіка. Поводле Абдусміна Мартіна В'йонцека, така форма підтримки користується великим попитом як серед громадян Польщі, так і серед інших іншаземцев, якія живуть в Україні, у тим ліку громадян Білорусі.
2: Bo bardzo dużo ludzi przychodzi do zarówno biur pełnomocników terenowych, jak i do punktów przyjęć interesantów, których jest w tej chwili w całej Polsce 7, jak też do biura w Warszawie. Bardzo dużo ludzi przychodzi porozmawiać, bo ludzie potrzebują czasami nie tylko pomocy, ale też informacji, też wsparcia w tym przebrnięciu przez gąszcz przepisów, których przeciętny obywatel często dzisiaj nie jest w stanie zidentyfikować swojej sytuacji prawnej i praw, które mu przysługują, czy też obowiązków, jakie na nim ciążą. Jakby bardzo się cieszę, że doszło w grudniu 2024 roku do inauguracji naszej współpracy. Dostrzegam, że ta współpraca jest owocna i że dziesiątki, setki obywateli, którzy mieszkają tu w okolicach, korzystają ze wsparcia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. I jeszcze raz bardzo dziękuję za tę inicjatywę i za te słowa, które padły z ust pana marszałka i pana rektora. I obiecuję, że ja w tej chwili biurze rzecznika oprócz bieżącej sprawy zajmuje się porządkowaniem biurka. I obiecuję, że na tym biurku zostaną pewne rzeczy. I jedną z nich będzie ten list, który panowie mi przekazali, ten list intencyjny, który wręczę osobie, która mam nadzieję będzie od 24 lipca pełnić urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.
3: Падчас прэс-канферэнцыі польскі амбудсмен Марцін В'йонцек адзначыў, што далейшы лёс самой ініцыятывы, у тым ліку Беластоку, будзе залежаць ад рашэння новага кіраўніцтва, паколькі менш 23 ліпеня гэтага года завяршаецца яго кадэнцыя ў якасці польскага паўнаважанага па правах чалавека.
2: To jest decyzja organizacyjna i to jest decyzja, którą uważam, że byłoby mi niezręcznie podejmować, aby związywać mojego następcę pewnymi procedurami, jakie inicjuje wniosek o tego typu uchwałę. A zatem jestem zdania, że osoba odchodząca z urzędu powinna dokończyć pewne swoje starania i pewne sprawy, które są na wokandzie Rzecznika Praw Obywatelskich. Natomiast stworzenie Biura Pełnomocnika Terenowego jest bardzo dużym wyzwaniem od strony budżetowej i od strony organizacyjnej, bo ono wymaga odnalezienia środków, czy to w aktualnym budżecie rzecznika, czy wystąpienia do parlamentu o nowelizację ustawy budżetowej, czy też o uruchomienie środków w innej formule. Ona wymaga również podjęcia czynności o charakterze organizacyjnym. To powinien, decyzję w tej mierze powinien podjąć już mój następca.
3: Podczas prekonferencji w Białostoku stolicy szmatkulturnego Podlasia żurnalistów osobliwie ciekawiło, jak polski ombudsman Marcin W'йонцек прокоментує некоторые заяви, які прогучали у сейме Польщі 9 червня від посла Януша Кавальського, які тичилися праці іншаземців у державної адміністрації і закраналі правове становище українців і білорусів у Польщі. Odkazuje ombudsman Marcin W'йонцек.
2: Jeżeli taka czynność będzie i rzecznik otrzyma skargę na taką czynność, to wówczas tą sprawą się zajmę. Pan rektor w tych miłych słowach, które przedstawił na temat funkcjonowania biura rzecznika podczas mojej kadencji, powiedział, że bardzo się cieszę z tych słów, że pełniłem ten urząd w sposób niezależny od aktualnej polityki. I jednym z pryncypiów, jakie mi przyświecały przez ten czas i będą przyświecały do 23 lipca, jest to, że ja nie wchodzę w dyskusje polityczne i nie komentuję różnego rodzaju wystąpień polityków. Kompetencja Rzecznika Praw Obywatelskich polega na tym, że rzecznik się odnosi do spraw, które znajdują swój wyraz w dokumentach władzy publicznej, w czynnościach władzy publicznej i jeśli tego typu wątpliwość pojawiłaby się w takiej formule, no to bym się do niej odniósł.
1: А черговий дежурний день пункту прийому громадян відбудеться сьогодні, 11 червня, з 10 до 15 години у кабінеті номер 119 на юридичному факультеті університету в Білостоку.

0: Радио Рация.
1: Раніца з рацією, вертаємося на Падляшша. А Падляшша відкриває нову сторінку для бізнесу, і гэта може закрануть кожного, хто думає про працю, експорт і будучыню регіона. У Падляшскім ваяводстві на фоні тяжкого сусідства з Беларусью абміркавалі пашырэнне програми падтрымки експорту «Падляшскі центр експартёра», каже маршалак Падляшскага ваяводства Лукаш Пракорым.
2: Mówimy o naszym projekcie strategicznym Podlaski Centrum Eksportera, które powstało właśnie z inicjatywy naszych podlaskich przedsiębiorców. Ten projekt był do tej pory dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W ramach przeglądu śródokresowego właśnie na wniosek izb przemysłowo-handlowych, klubów biznesu, klastrów, zrzeszeń przedsiębiorców zgłosiliśmy zmianę do starych priorytetów. To jest, szanowni Państwo, niezwykle ważne, bo spotykaliśmy się wielokrotnie, mówiliśmy o nowych priorytetach, tych związanych z obronnością, z bezpieczeństwem, tak zwanych priorytetów komisarza Rafaela Fito. Tu mówimy o starych priorytetach i w ramach tych priorytetów, właśnie dzięki tej argumentacji, którą nam przedsiębiorcy zgłosili, że ta sytuacja geopolityczna, która jest od nas niezależna, sąsiedztwo z Białorusią, trudne sąsiedztwo, sąsiedztwo z Ukrainą, do tego programu muszą być także zgłoszone duzi przedsiębiorcy. I właśnie Unia Europejska, Komisja Europejska zrobiła wyjątek dla naszego regionu i w starych priorytetach pozwoliła korzystać z tych środków europejskich właśnie dużym przedsiębiorstwom. A tutaj mówimy o tak zwanych grupach small mid caps, czyli do 500 pracowników oraz mid caps do 300.

0: z naszego województwa. Najwięksi pracodawcy będą mogli również korzystać z funduszy europejskich w ramach Podlaskiego Centrum Eksportacji.
1: Вице-президент Подляжского клуба бизнеса Яцек Романовский подкреслил, что поширение возможностей является добрым отказом на реальные выклики, с которыми сутыкается регион, в этом лику про ситуацию на меже с Беларусью, и рассказал про ближайшие экспортные планы своей супольности.
2: Как наиболее мы с этого задоволены, и позостало нам только то, чтобы те фирмы поинформовать и захватить до выездов, а те выезды, направда, заповедаем все файни в этом году, бо приготовим миссии уже во вресню до Нигерии. I to jest branża technologiczna i w grudniu planujemy wyjazd do Wietnamu lub do Dubaju. I Wietnam to już jest branża przemysłowa, więc mamy sporo firm z branży przemysłowej. No i to jest fajny kierunek azjatycki, bo to jest kierunek rozwojowy.
1: У свою шарагу представник бизнес-супольности в Рыжине с Подляши Войтих Дымбовский подкреслил, что поширение программы является критично важным для мясовых компаний, которые за последние годы у вынику миграционного кризиса с Беларуси в процессе нестабильных умовах и вымушены переориентовать свою экспортную деятельность.
3: Jako obywatel, jako urodzony na Podlasiu, każda złotówka wydawana na eksport, na wsparcie tego eksportu, na internacjonalizację, to wsparcie naszego regionu. I z drugiej strony niwelowanie wszelkich barier uniemożliwiających aplikowanie każdej firmie, to dobry kierunek. Mamy do czynienia tutaj już z kolejnym krokiem, bo również były wcześniej ograniczenia związane z jednokrotną aplikacją i one również zostały zniwelowane. Cieszę się z takich rozwiązań, bo one na pewno będą sprzyjały i branży spożywczej, i każdej innej, która zainteresowana jest internacjonalizacją, a to w dzisiejszej naszej geopolitycznej sytuacji na pewno jest nowy obieg krwi dla naszego województwa. I takich działań na potrzeba tylko więcej. Nie istnieje pytanie czy, tylko na ile jeszcze powinniśmy w internacjonalizację naszych przedsiębiorstw inwestować.
4: Программа «Подляжский центр экспортера» теперь будет доступна не только для малых и средних предприятий, но и так само для буйных компаний. Первый набор заявок стартует 22 червня и протягнется до 22 липня.

wszystkim, czego chcesz, wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty.